Instagram, TikTok, YouTube. Fajn. New Music Show. New Music Show.

0: trenduje na TikToku.
1: Máme na fajn.
0: Máme na fajn.
1: Vždycky hot,
0: vždycky fresh.